0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zapewnia o modlitwie i dziękuje za pomoc ofiarom tragedii w Wenezueli. Najdroższe uczucia zyskują swoją pełnię dzięki miłości, którą obdarza nas Chrystus, wskazał Leon XIV. Wysłannik papieża przewodniczył obchodom setnej rocznicy kanonicznego ustanowienia litewskiej prowincji kościelnej. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Aby miłość mogła przynosić owoc, potrzebuje trzech rzeczy: oderwania, straty i przyjmowania, powiedział Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra.
2: Pomyślmy na przykład o życiu małżeńskim. Można je przeżywać w pełni tylko jeżeli opuści się dom rodziców, żeby się zaangażować w relację małżeńską. Pomyślmy także o wzrastaniu dzieci. Pomaga się im realizować siebie i być szczęśliwymi, jeżeli uczy się je stanąć na własnych nogach i dokonywać własnych wyborów.
1: W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty zapewnił o modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli i ich bliskich i podziękował wszystkim, którzy niosą pomoc po kataklizmie.
2: Pragnę wyrazić moją bliskość siostrom i braciom z Wenezueli. Modląc się do Pana o wieczny odpoczynek dla zmarłych, ponawiam wyrazy mojej duchowej bliskości ich rodzinom, osobom rannym oraz wszystkim, których dotknęła ta tragedia. Jednocześnie wyrażam wdzięczność i słowa uznania wszystkim, którzy z wielką ofiarnością uczestniczą w akcjach poszukiwawczych i niosą pomoc poszkodowanym.
1: Pragnę, aby Kościół na Litwie doświadczał eucharystycznej mocy, mówił w katedrze w Kownie arcybiskup Paul Richard Gallagher, sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi, specjalny wysłannik Ojca Świętego na uroczystości z okazji setnej rocznicy kanonicznego ustanowienia litewskiej prowincji kościelnej.
3: Zachęcił do celebracji niedzieli jako Dnia Pańskiego, uczestnictwa we mszy świętej, za co w przeszłości tak wielu męczenników oddawało życie. Tak jak na przykład męczennicy Afryki Północnej, którzy mówili: bez niedzieli nie możemy żyć.
1: Jutro Leon XIV nałoży na ramiona arcybiskupów metropolitów paliusz, symbol jedności z biskupem Rzymu i troski o lud Boży.
3: Wśród nich będą Polacy: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski i arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki.
1: Jutro, w uroczystość świętych Piotra i Pawła, tradycyjnie jest w Polsce i na całym świecie zbiórka funduszy, które są przekazywane do dyspozycji Ojca Świętego.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: The celebration of Holy Mass will shortly begin. In order to maintain an atmosphere of recollection and prayer, let us accompany the entrance of the procession and the Holy Father by refraining from applause.
1: Dentro de unos instantes dará comienzo la celebración de la Santa Misa.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam podczas transmisji Mszy Świętej, uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Ojciec Święty Leon XIV nałoży paliusz na 35 nowych metropolitów. Wśród nich są trzej metropolici z Polski. I tak jest ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, ksiądz kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, ksiądz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. Na portalu Vatican News znajdą Państwo relację z wczorajszego czuwania, które przygotowywało nas właśnie do tej dzisiejszej uroczystości. Była to msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie poczęstunek. Przed tą uroczystością nowi metropolici w rozmowie z Vatican News mówili o swoich odczuciach, o swoim przeżywaniu tego momentu. I tak ksiądz kardynał Ryś mówił o posłuszeństwie, bezpieczeństwie i miłości. Powiedział: ciekawe, że mi Pan Jezus właśnie to przyrzeczenie zadaje 6 razy, ale to jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa, przyrzeczenie wierności Kościołowi, że nie robił niczego sam z siebie, tylko właśnie w jedności z Piotrem, w jedności z innymi. Ksiądz kardynał Krajewski wyznał, że ten paliusz to jest właśnie symbol niesienia owiec na sobie, czyli ludzi. Tych, którzy się pogubili, tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko. Ksiądz arcybiskup Andrzej Przybylski mówił, że jest onieśmielony zaufaniem Boga. I za chwilę będziemy świadkami tej tak ważnej uroczystości dla Kościoła w Polsce.

widzimy, są paliusze przygotowane dla nowych metropolitów. Paliusz, jak czytamy w artykule księdza Jakuba Ostrożeńskiego, to inaczej słodkie jarzmo na ramionach pasterza, znak jedności z Piotrem i jednocześnie znak troski o owczarnię, o lud Boży. Zaczyna się procesja na wejście.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Bracia i siostry, zgromadzeni wokół ołtarza Pańskiego, z radością celebrujemy przyobfite bogactwo łaski, które zostało wylane na Kościół powszechny za pośrednictwem świętych apostołów Piotra i Pawła. Podobnie jak oni, również i my uznajemy się za grzeszników i z ufnością błagamy o miłosierdzie Boga.
1: Confitior Deo omnipotenti et vobis fratres.
0: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

0: Oremus. Deus, qui uius diei venerandam sanctamque letitiam,
1: Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Herod the king laid violent hands.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Pojmawszy go, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtedy zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim. Ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Kiedy Piotr przyszedł do siebie, powiedział: teraz wiem, na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Oto słowo Boże.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się

Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku.

0: od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
1: L'angelo del Signore si accampa.
0: Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

0: Lektura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
0: Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda
1: obra. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech mi to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie, wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło ogłoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże. Amen.

0: Pan z wami.
1: Lectio Sancti Evangelii secundum Mateum.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

0: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo,
1: gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz w niebie, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pana.

0: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità.
1: Drodzy bracia i siostry, dziś w jednej uroczystości wspominamy świętych Piotra i Pawła, patronów miasta i diecezji rzymskiej. Jeden został wybrany przez Jezusa na pasterza jego owczarni, drugi zaś powołany na apostoła narodów. W nich czcimy dwie kolumny Kościoła. Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie się nam w Nowym Testamencie ukazuje jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. To nad Jeziorem Galilejskim, po nocy pozornie bezowocnej pracy, mówi do mistrza: całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Po czym wypływa na głębię, pociągając za sobą także innych. To znowu on, gdy po trudnej mowie o chlebie życia wielu oddala się od Pana, mówi do Mesjasza: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I zostaje wraz z pozostałymi jedenastoma. Również on w Cezarei rozpoznaje w Jezusie Syna Bożego i staje się głosem wszystkich w wyznaniu jednej wiary, jak słyszeliśmy w Ewangelii. Także po zmartwychwstaniu nad brzegiem jeziora, jako pierwszy dociera do Chrystusa, rzuca się w wodę i płynie przed innymi, aby z pokorą odnowić swoją miłość i otrzymać potwierdzenie swojej misji. Tej misji Piotr pozostaje wierny także wtedy, gdy na przykład w Jerozolimie kwestia dopuszczenia do chrztu nieobrzezanych pogan grozi rozłamem we wspólnocie. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję, zachowując komunię i otwierając nowy etap dla całego ludu Bożego. Wierzymy przecież, stwierdza, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni. Ta wielkość ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Podczas męki zapiera się mistrza, aby potem zapłakać szczerymi łzami skruchy. A sam Paweł w innych okolicznościach wyrzuca mu niekonsekwencję niektórych jego zachowań. Piotr potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy. Tę wierną i cierpliwą troskę o jedność dobrze wyraża symbol kluczy, z którym często utożsamiamy Piotra. Klucz bowiem nie wyważa drzwi, lecz je otwiera i zamyka, szukając wewnątrz nich właściwych dźwigni i towarzysząc ich ruchom, aby ustąpiły blokady, przesunęły się zasuwy, a skrzydła drzwi swobodnie obróciły się w zawiasach, łącząc pomieszczenia i czyniąc z wielu odizolowanych pokoi jeden gościnny dom. Podobnie komunii w Kościele nie buduje się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie w sercach wszystkich punktów spotkania w prawdzie, w której świetle każdy staje się dla drugiego człowieka narzędziem wzrostu. W tej perspektywie możemy odczytać zadanie powierzone przez Pana Piotrowi i jego następcom dla dobra całego świętego ludu Bożego. i z Jego pomocą słuchać głosów każdego, rozeznawać natchnienia, prowadzić wspólne drogi, korygować błędy, pouczać, dodawać otuchy, napominać i towarzyszyć braciom, aby ulegli działaniu tego samego Ducha i współpracowali dla zbawienia siebie nawzajem i całej ludzkości. Przykład Piotra jest jednak zaproszeniem także dla każdego chrześcijanina, aby stawał się budowniczym jedności, stawiając Boga w centrum własnego życia i stając się bliskim braciom, uważnym na ich losy i potrzeby, aby żyć z nimi w miłości i w ten sposób dopełnić głoszenia Ewangelii. Takie jest również nauczanie Pawła, drugiego wielkiego apostoła, którego dziś wspominamy, niestrudzonego głosiciela dobrej nowiny. On także ma swoje charakterystyczne symbole, księgę i miecz, ściśle ze sobą połączone. Dobrze wyjaśnia to apostoł, to autor listu do Hebrajczyków, który pisze: żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne przenikać aż do rozdzielenia duszy i ciała, duszy i ducha, oraz rozeznawać pragnienia i myśli serca. Bóg dokonał właśnie tego w sercu młodego Szawła. Zdobył go i doprowadził najpierw do nawrócenia ku Ewangelii oraz przyjęcia nowego imienia, następnie do ogłoszenia jej na całym świecie, a w końcu do dania o niej świadectwa, podobnie jak Piotr, w tym samym mieście, aż po dar z życia. Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku, sercem dyszącym groźbami i rządzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. I dodawał: Bóg wziął prześladowcę Kościoła i uczynił go posłańcem pokoju. Przebaczył mu wszystkie grzechy i ustanowił go w posłudze, której mógł przebaczać grzechy innym. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy, miłości. W tym duchu przygotowujemy się do przeżycia starożytnego i wymownego obrzędu nałożenia paliuszy arcybiskupom metropolitom. Te pasy z białej wełny, ozdobione krzyżami, wyrażają bowiem zobowiązanie każdego pasterza, ale także każdego chrześcijanina, aby brał na swoje ramiona powierzonych mu braci i siostry, niczym jagnięta z owczarni Pana, i poświęcał dla nich siły, czas, trud, a także życie, aby do wszystkich dotarła Ewangelia i aby cały świat znalazł w niej harmonię i zgodę. Cieszę się, z tymi uczuciami mogę skierować moje serdeczne pozdrowienie dla członków delegacji Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, przesłane przez najdłuższego brata, jego świętobliwość Bartłomieja, a kierowanej przez jego eminencję Emanuela Amakisa, metropolitę Chalcedonu. Módlmy się do świętych Piotra i Pawła, aby wspierali nas na drodze komunii po śladach Zbawiciela. To jest droga, którą On wytyczył. To o nią modlił się do Ojca podczas ostatniej wieczerzy. To cel, do którego nauczył nas dążyć z ufną nadzieją. Rozważmy w ciszy słowa Ojca Świętego.

0: Beatissime Pater, Reverendissimi Patre,
1: Ojcze Święty, najdostojniejsi obecni arcybiskupi, z głęboką wiernością i oddaniem wobec Ciebie oraz Stolicy Apostolskiej pokornie proszą Waszą Świętobliwość, aby zechciał im udzielić paliusza wziętego z grobu świętego Piotra jako znaku władzy, którą metropolita w komunii z Kościołem Rzymskim prawnie posiada w obrębie swojej prowincji kościelnej.
2: Ego Gregorius Ryś, archiepiskop
1: ja, Grzegorz Ryś, arcybiskup krakowski, zawsze będę wierny i posłuszny świętemu Piotrowi Apostołowi, świętemu apostolskiemu Kościołowi Rzymskiemu, Tobie najwyższy pasterzu oraz Twoim prawowitym następcą. Tak mi dopomóż Bóg Wszechmogący.

0: Deus Pastor eterni animarum.
1: O Boże, odwieczny pasterzu dusz, który przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, powołanych przez Ciebie mianem owiec, powierzyłeś rządom świętego Piotra, apostoła jego następców. Według wzoru dobrego pasterza, przez naszą posługę, wylej łaskę Twojego błogosławieństwa na te paliusze, które wybrałeś jako symbol urzędu pasterskiej troski. Przyjmij łaskawie nasze pokorne prośby i przez zasługi oraz wstawiennictwo apostołów spraw, aby ci, którzy z Twojego daru będą nosić tę szatę, rozumieli, że są pasterzami Twojej owczarni i swoim postępowaniem wyrażali znaczenie tego imienia. Niech wezmą na siebie jarzmo Ewangelii, złożone na ich ramionach. Niech okaże się ono dla nich tak lekkie i łagodne, aby prowadząc innych przykładem i wiernością, drogą Twoich przykazań, zasłużyli na miejsce na wiecznych pastwiskach Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Ad omnipotentis Dei gloriam atque ad laudem Beate Marie Semper.
1: Na chwałę Boga Wszechmogącego i ku czci Najświętszej zawsze Dziewicy Maryi oraz świętych apostołów Piotra i Pawła, a także dla ozdoby stolic powierzonych Wam, przekazujemy Wam, jako znak władzy metropolity, paliusz wzięty z grobu świętego Piotra, abyście używali go w granicach waszej prowincji kościelnej. Niech ten paliusz będzie dla was symbolem jedności i znakiem komunii ze stolicą apostolską. Niech będzie więzią miłości i źródłem mocy, abyście w dniu przyjścia i objawienia się naszego wielkiego Boga i najwyższego Pasterza, Jezusa Chrystusa, mogli otrzymać wraz z powierzoną wam owczarnią szatę nieśmiertelności i chwały w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojciec Święty będzie mówił pokój z Tobą, na co nowi metropolici powiadają i z Duchem Twoim. Podchodzi ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, następnie ksiądz kardynał Konrad Krajewski i także arcybiskup Andrzej Przybylski.

Jesteśmy świadkami nałożenia paliuszy. Jest to bardzo antyczny zwyczaj w Kościele. I tak w artykule księdza Jakuba Ostrożeńskiego na portalu Vatican News czytamy, że początkowo ten ryt był używany tylko przez papieży i sam paliusz był tylko przez papieży używany. Od VI wieku paliusz zaczął być noszony również przez biskupów innych diecezji. Kiedy to w 513 roku papież Symmachus udzielił przywileju używania paliusza świętemu Cezaremu, biskupowi Arles. 3 wieki później, podczas synodu w Rewennie, w 877 roku postanowiono, by arcybiskup i metropolici w ciągu 3 miesięcy od objęcia archidiecezji prosili biskupa rzymskiego o paliusz, bez którego nie mogli wykonywać swoich funkcji. Fakt otrzymania paliusza z rąk samego papieża przypomina arcybiskupom o szczególnej więzi, jaką łączy każdego pasterza kościoła z biskupem Rzymu. Nikt nie jest pasterzem sam. Jesteśmy wpisani w sukcesję apostołów jedynie dzięki temu, że jesteśmy we wspólnocie kolegium, które jest kontynuacją kolegium apostołów, mówił 29 czerwca 2008 roku Benedykt XVI, przypominając o kolegialnej współodpowiedzialności wszystkich pasterzy, która realizuje się w jedności, której symbolem jest Piotr. Następstwem komunii z Piotrem jest gwarancja wolności dla pasterzy i dla powierzonych im wspólnot. Z jednej strony wolność tę można rozumieć na płaszczyźnie historycznej. Jedność ze Stolicą Apostolską zapewnia kościołom partykularnym i konferencjom episkopatów wolność względem lokalnych władz krajowych lub ponadnarodowych, które mogą w pewnych przypadkach utrudniać misję kościoła. Mówił w 2010 roku Benedykt XVI i tłumaczył, że wolność wypływająca z komunii z biskupem Rzymu można rozumieć także jako pełnię przygnięcia do prawa i do autentycznej tradycji, dzięki czemu lud Boży może być zachowany od błędów w zakresie wiary i moralności.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

0: Fratelli e sorelle, sostenuti dall'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, che hanno testimoniato con la vita la novità del Vangelo di Cristo, eleviamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa e per il mondo intero.
1: Bracia i siostry, wsparci, wstawiciel świętych Piotra i Pawła Apostołów, modlimy się za Kościół powszechny.
2: Oremus pro populo sancto Dei.
3: Que o Senhor dos Apóstolos sustente o Papa Leão, que preside.
1: Módlmy się za święty lud Boży. Niech Pana apostołów wspiera papieża Leona w przewodzeniu Kościoła w miłości, niech umacnia biskupów, prezbiterów i diakonów w ich posłudze oraz pomaga ludowi, który nabył swoją krwią na krzyżu, wzrastać w zgodzie. Ciebie prosimy.

0: Módlmy się za nowych arcybiskupów,
1: Niech
0: metropolitów.
1: wielki pasterz owiec umacnia nowych metropolitów we wspólnocie z następcą świętego Piotra. Niech otacza ich posługę więzią miłości i utwierdza ich w pasterskiej trosce o powierzoną trzodę.
0: Ciebie prosimy.
2: Oremus prois qui operantur ad pacem edificanda.
0: Módlmy się za wszystkich, którzy starają się działać na rzecz pokoju. Niech sędzia historii wzbudzi w Kościele i w świecie ludzi pokoju, udzieli siły do ogłoszenia miłości jako jedynej drogi do osiągnięcia zgody oraz umocni dialog i solidarność między narodami.

0: Módlmy się za misjonarzy Ewangelii. Niech posłany przez Ojca odnowi dzieło tych, którzy dają świadectwo Ewangelii, wzbudzi autentycznych głosicieli swojego słowa i obdarzy wszystkich odwagą oraz fundamentem wiary. Ciebie prosimy.
1: Oremus pro cunctis qui anche Eucharistiam participant.
0: Módlmy się za wszystkich uczestniczących w tej Eucharystii. Niech baranek zabity, a teraz żyjący, wspiera swoją miłością tych, którzy karmią się chlebem z nieba, umacnia jedność swojej owczarni i obdarza wszystkich wytrwałością w świętym życiu. Ciebie prosimy. Ojcze, który zechciałeś zbudować swój Kościół na ewangelicznym świadectwie Piotra i Pawła, wysłuchaj nasze modlitwy i umocnij nas w wierze, abyśmy narodzeni do nowego życia w Twoim Duchu odczuwali przynaglenie do ogłoszenia światu obecności Twojego Zbawczego Królestwa przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz następuje przygotowanie dla darów i liturgia eucharystyczna.

0: Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabili fiat.
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
0: Postiam Domine, quam nomini tuo exhibemus sacrandam. Apostolica prosequatur oratio. Nosque tibi reddat in sacrificio celebrando devotus. Per Christum Dominum nostrum.
1: Wszechmogący Boże, niech modlitwa apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy i spraw, abyśmy z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty nam pozwalasz z radością oddawać cześć świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół. Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Obdarzeni różnymi darami zgromadzili w jednym Kościele wyznawców Chrystusa i zjednoczeni w chwale niebieskiej wspólnie odbierają cześć na ziemi. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając.

Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

0: Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura.
1: Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą.
0: Oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te.
1: Pokornie błagamy Cię, Boże. Uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Simili modo, postquam cenatum est,
1: podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
1: Memores igitur, Domine, eiustem filii Tui salutifere passionis.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, z biskupami, wszystkimi, duchowieństwem i całym ludem odkupionym. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
2: Per ipsum et cum ipso et in ipso.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pace mendebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus...
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

0: Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis.
1: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: Offerte vobis pace.
1: Przekażcie sobie znak pokoju.

Znak pokoju jest przekazywany również delegatowi patriarchy Konstantynopola, arcybiskupowi Chalcedonu.

podczas homilii Ojciec Święty właśnie pozdrowił patriarchę Bartłomieja i pozdrowił również jego eminencję Emanuela Adama Kisa, metropolitę Chalcedonu, któremu przed chwilą przekazał znak pokoju. Jest to taka tradycja właśnie, że przedstawiciel patriarchy jest na uroczystość Piotra i Pawła w Watykanie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni invocati sunt.
1: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Oremus. Da nobis Domine, hoc sacramento refectis.
1: Módlmy się. Boże, Ty nas pokrzepiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce apostołów, a utwierdzeni w miłości, stanowili jedno serce i jedną duszę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Pan z wami.
1: Inclinate vos ad benedictionem.
0: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, który zbudował Kościół na wierze świętego Piotra. Niech was umocni w przylgnięciu do Chrystusa i napełni swoim błogosławieństwem. Niech Bóg, który nas oświecił przepowiadaniem świętego Pawła, nauczy was za przykładem apostoła prowadzić braci do Chrystusa. Niech Piotr mocą kluczy, a Paweł swoim słowem wstawiają się za nami i doprowadzają nas do tej ojczyzny, do której sami doszli przez męczeństwo krzyża i miecza.
2: Amen.
0: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.

Tu spotkania w prawdzie, mówił Leon XIV podczas dzisiejszej uroczystości. Papież pobłogosławił Paliusze dla nowych metropolitów i przypomniał, że pasterz ma brać na ramiona powierzonych mu braci i siostry. Pasy z białej wełny otrzymali trzej polscy hierarchowie, kardynałowie Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś oraz arcybiskup Andrzej Przybylski. Ojciec Święty teraz udaje się razem z arcybiskupem Chalcedonu do grobu świętego Piotra.

Ojciec Święty teraz podchodzi do figury świętego Piotra, która tylko kilka dni w roku jest ubierana w taką specjalną szatę i w tiarę. Jest to szczególny moment świętowania w Bazylice świętego Piotra. Ojciec Święty jest razem z nowymi arcybiskupami, metropolitami, którym nałożył paliusze, razem z kardynałami, z kościołami, z kościołem powszechnym i z przedstawicielami kościołów z całego świata. Ojciec Święty dotyka i całuje tą stopę świętego Piotra, ten słynny znak, kiedy pielgrzymi, które pielgrzymi odwiedzają właśnie, dotykają stopą świętego Piotra. A w homilii Ojciec Święty zaznaczył, że w Piotrze i Pawle Kościół czci dwie kolumny Kościoła. Piotr, wybrany na pasterza owczarni Chrystusa, ukazuje się jako ten, który troszczy się o komunię. To on po nieudanym połowie mówi do Jezusa: całą noc pracowaliśmy, nic nie łowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. A później w imieniu 12 wyznaje wiarę. Jednocześnie Piotr nie był bezbłędny, bo zaparł się mistrza, a Paweł wyrzucał mu niekonsekwencję. Piotr potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa. Odnosząc się do symbolu kluczy, papież zaznaczył, że klucz nie wyważa drzwi, lecz je otwiera i zamyka, aby połączyć odizolowane pokoje w jeden dom. Podobnie w komunii, w kościele nie buduje się jej przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie w sercach wszystkich punktów spotkania w prawdzie. Jednocześnie co do Pawła, papież przypomniał symbol księgi i miecza i nawiązał do listu do Hebrajczyków: żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Paweł nas naucza właśnie swoim słowem. Ojciec Święty pozdrawia wiernych w Bazylice świętego Piotra, a tak jak wspomniane zostało, wśród trzech metropolitów jest ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, ksiądz kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki i arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita.

Metropolita Katowicki. Łączymy się we wspólnej modlitwie w intencji nowych metropolitów archidiecezji Kościoła im powierzonego, a paliusz, znak łączności z Piotrem i troski o lud Boży, biorą już ze sobą do swoich metropolii. Więcej na ten temat i w ogóle więcej z działalności Ojca Świętego Stolicy Apostolskiej Kościoła Powszechnego znajdą Państwu na portalu Vatican News. Serdecznie zapraszam. A kłania się ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam, kłania się ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Jesteśmy podczas szczególnej uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, a ta uroczystość jest związana z nałożeniem paliuszy na ramiona nowych metropolitów. Uroczystość miała miejsce dzisiaj w Bazylice świętego Piotra. Ojciec święty Leon XIV nałożył paliusze polskim metropolitom. Wśród nich właśnie ci metropolici to ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, ksiądz kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki i arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. Paliusz to symbol jedności z biskupem Rzymu i troski o owczarnię. Oznacza władzę metropolity w jego prowincji kościelnej i nawiązuje do Chrystusa, dobrego pasterza, który nosi owcę na ramionach. Taki właśnie wizerunek Chrystusa został odkryty w katakumbach rzymskich. Jest to jeden z najbardziej znanych wizerunków Jezusa jako dobrego pasterza. Pasterz jest odpowiedzialny za owce. W homilii Ojciec Święty przypomniał, że pasterz ma brać na ramiona powierzonych mu braci i siostry. Mówił też, że zadaniem Piotra i jego następców jest słuchać głosów każdego, rozeznawać natchnienia, prowadzić wspólne drogi, korygować błędy, pouczać, dodawać otuchy, napominać i towarzyszyć braciom. To także zaproszenie, by każdy chrześcijanin stawał się budowniczym jedności. Papież tłumaczył, że paliusze, to są właśnie te pasy z białej wełny, ozdobione krzyżami, wyrażają zobowiązanie, by brać na ramiona braci i siostry, niczym jagnięta z owczarni Pana. Powiem, że wczoraj jeszcze było czuwanie w intencji metropolitów i takie przygotowanie do dzisiejszej uroczystości. Było ono w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Rzymie. I tam była na początku msza święta pod przewodnictwem księdza kardynała Konrada Krajewskiego z homilią księdza kardynała Grzegorza Rysia, a następnie było czuwanie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, które poprowadził arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś wskazał, że paliusz jest także zewnętrznym znakiem, że bierze się na swoje ramiona metropolię krakowską, z którą już zdążył się zżyć. Dodał, że jedyną kompetencją, która sprawia, że ktoś może być pasterzem, jest miłość. To jest wielkie słowo. Nie wszystkie relacje są równie proste. Nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać, mówił ksiądz kardynał, ale potrzebuję powiedzieć, że naprawdę niczego nie robię przeciwko komuś, tylko zawsze z szacunku i miłości do tych, którzy są mi zadani. Ksiądz arcybiskup Przybylski, metropolita katowicki, podkreślił, że paliusz jest znakiem jedności Kościoła, który jest na Śląsku, jedności całej metropolii górnośląskiej z Ojcem Świętym. Oznacza, że Śląsk nie tylko jest jedno z Polską, ale jest jedno z Kościołem, który jest w Rzymie. Za chwilę będzie modlitwa Anioł Pański z papieżem Leonem XIV.

0: Podobnie jak w Polsce, w Rzymie są upały. Ojciec Święty ostatnio, wczoraj właśnie, dziękował wiernym za przybycie, mimo tego, że są takie upały. Ojciec Święty już jest. Bóg nie płaca apostolskiego. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Obchodzimy dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów Rzymu. Święto to przypomina o pierwotnej więzi, która w komunii wiary i miłości łączy Kościół, który jest w Rzymie, ze wszystkimi innymi kościołami świata. Świadectwo tych dwóch apostołów stanowi niejako pieczęć Nowego Testamentu. Ich krew przelana w tym mieście ukazuje, jak daleko sięga miłość Boga, którą obdarzył nas Pan Jezus. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa, można powiedzieć, zapuściło korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność odnawiania. Przyniosła nowe poznanie Boga, nieskończonej godności każdego ludzkiego istnienia, a także nowe rozumienie siły, nie jako panowania, lecz jako służby życiu. Także dziś Pan, który umarł i zmartwychwstał z miłości, uobecnia się w swoich świadkach. Dociera On do centrów i na peryferie, do stolic i do najodleglejszych regionów poprzez głosy, twarze i odważne wybory tych, którzy odpowiedzieli na Jego wezwanie: pójdź za mną. Dlatego dzisiejsza uroczystość włącza nas w misję Piotra i Pawła, czyli w misję samego Jezusa. Bóg nam ufa, nam, grzesznikom, przez Niego obdarowanym przebaczeniem, nam, którzy nie jesteśmy doskonali, aby w naszych historiach zajaśniała Jego łaska i objawiła się Jego moc, która przemienia zło w dobro. Najdrożsi, być może Piotr i Paweł nie mogli bardziej się od siebie różnić. Różnili się pochodzeniem, wykształceniem i charakterem. Nie tylko przed powołaniem, ale także po nim. Ich jedyny Pan nie uczynił ich jednakowymi. Każdy z nich rozumiał i głosił Ewangelię, nadając jej własny, charakterystyczny akcent. Duch Święty, natchnąwszy autorów biblijnych, chciał, aby ich różnice nie zostały ukryte. Przeciwnie, zostały nam przekazane jako dobra nowina. W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden Duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii. Poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego. Ich świadectwo w decydujący sposób przyczyniło się do tego, że obecność chrześcijan w dziejach nie jest nastawiona na panowanie, lecz na służbę, na jedność i pojednanie. Niech Pan za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła sprawi, abyśmy coraz bardziej cenili powszechność Kościoła, uznawali jej wartość w służbie braterskiemu spotkaniu osób i narodów, unikali tego, co osłabia lub narusza komunię, oraz wytrwale podążali drogą ekumenizmu i dialogu prowadzonego z uwagą i szczerością ze wszystkimi. Niech Maria, Królowa Apostołów, nieustannie otacza opieką lud Boży w Rzymie i na całym świecie.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenia Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Pro fidelibus defunctis,
0: za wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. W sumie naszym Pana, który stworzył niebo i ziemię.
1: Benedicat Vos Omnipotens Deus.
0: I błogosławi Was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry,
0: dziś
1: jest Dzień Świętopietrza. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy ze swoim darem wspierają moją posługę jako następcy Piotra. Idźmy dalej razem w wierze i komunii. W uroczystość naszych patronów Piotra i Pawła składam życzenia wszystkim Rzymianom i tym, którzy mieszkają w tym mieście. Myśl, której towarzyszy modlitwa, zwracam w stronę osób chorych, także tych, którzy są w więzieniu i pozdrawiam kapłanów, siostry zakonne, którzy pracują w Rzymie, ponieważ dzięki ich obecności, dzięki ich pracy utrzymują żywe to wielkie serce chrześcijaństwa. Dziękuję także wolontariuszom Pro Loco Italia, którzy zrobili dywany kwiatowe na Via Conciliazione i na placu Piusa XII. Dziękuję i gratulacje. Dziękuję także tym, którzy organizują świętowanie związanego z Zamkiem Anioła, w tym roku związane ze świętym Franciszkiem, jego hymnem i o stworzeniu. Ojciec Święty pozdrawia również dwie wspólnoty z Hiszpanii, jedną z Samora i drugą z Arteny z Hiszpanii, które są z tym związane ze świętowaniem wokół Zamku Anioła. Dziękuję osoby, pozdrawiam osoby bezdomne, które są dziś na placu Świętego Piotra, którzy dziś przekazują l'Osservatore di Strada, czyli l'Osservatore drogi i przekazują to. I dziękuję także wszystkim, którzy przekazują ten właśnie, który jest dodatkiem do l'Osservatore Romano. Dziękuję wszystkim, którzy pracują właśnie w tym względzie i przekazują l'Osservatore Romano. Ojciec Święty pozdrowił wiernych na placu Świętego Piotra, ponieważ uroczystość Piotra i Pawła jest świętem patronalnym Rzymu. Jednocześnie papież wspomniał o Świętopietrzu, ponieważ dzisiaj w Polsce, podobnie jak na całym świecie, tradycyjnie składamy ofiary na Świętopietrze, czyli na wsparcie działalności Ojca Świętego, za co papież wyraził wdzięczność. Ojciec Święty wspomniał także o L'Osservatore Romano, L'Osservatore di Strada, czyli L'Osservatore Romano drogi, które jest rozprowadzane, żeby wspierać osoby bezdomne. A jednocześnie jest to też taki bardzo ważny dzień, kiedy wspominamy, że trzech metropolitów z Polski otrzymało paliusz i również modlimy się za te metropolie, czyli za intencje metropolitów, czyli księdza kardynała Grzegorza Rysia, metropolitę katowickiego i całą metropolię, za księdza kardynała Konrada Krajewskiego, metropolitę łódzkiego i całą metropolię, jak również za księdza arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego i całą metropolię katowicką. Podczas tego rozważania Ojciec Święty zwrócił taką szczególną uwagę na to, że ta uroczystość przypomina o pierwotnej więzi, która w komunii wiary i miłości łączy Kościół, który jest w Rzymie, ze wszystkimi innymi kościołami świata. I dlatego też jesteśmy kościołem katolickim, kościołem rzymskokatolickim, ale w taki czy w inny sposób zawsze jest to połączenie z następcą świętego Piotra, ponieważ to właśnie na nim, jako na następcy świętego Piotra, jest budowana tradycja Kościoła, jest budowane nauczanie Kościoła. Dlatego również wspominamy w sposób szczególny dzisiaj i modlimy się w intencji następcy świętego Piotra, którym jest papież Leon XIV. Zachęcam, aby wejść na portal Vatican News po więcej informacji, jak również na media społecznościowe Vatican News, czy to na Facebooku, na Twitterze, na X obecnie, jak również na Instagramie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym trzem Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
2: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.

0: I ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości.
1: Servitori generosi della verità nella carità.
2: O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pański. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy, powiedział Ojciec Święty.
0: W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
2: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym trzem Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
2: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
1: Mówiąc natomiast o świętym Pawle, Leon XIV wskazał na znaczenie jego nawrócenia.
2: Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku z sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości.
1: O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pańskim. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy, powiedział Ojciec Święty.
2: W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
1: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.